Oboist Martin Frutiger, klarinetist Fabio Di Casola, kornist Miša Grojl, fagotist Matijas Rač i pijanist Martin Lukas Štaub izveli su glasirski kvintet u Estoru, opus 16. Ludviga van Beethovena. Poslušajmo sada Requiem ili Officium defunctorum Guillauma Gabriela Nivera.